Adokping Yesuna, Adokping Kristo, Ayen ya baling jimi, Aduogu bori Yesu, Tihere malekum kuona.

akongari e kaya dong de jako kama pinya ne peyo akongari e kaya dong de jako kama pinya ne peyo yo peyo ye

ne nga dado gamon awan pierdo baba baba riba chwe tijeng tuño al gupe doño mukede monteo tini korge kara yin koro megi me beri kunde mungu pichem chem diri we piti kundi komi kame nyo al ken